0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men
1: la man,
0: la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la man, la